Jaco pliu loca. Lieni šāks hengul stoka. Skenkis domes al jo roka. Maki fleikis ama kloka. Ani reves moza bogas.